sabra soa. Yesu e tia mo se se ya. Amen. Shrabi. Shrabi. Onye bie, shrabi yo. Ah! And we tell someone. I want my brother, boy. Shrabi. Shrabi. Shrabi. Shrabi. Onye bie, shrabi yo.